0: chirocho
1: ngachiteverwe unonzwa sei rakanombokupa izwi rauchavhunduka chenda kumbo chivhunduka nemufundisi wakadaurewo kuti kudiko unozonzwa sei ukadiscover kuti murume wako angadai ari pari nani dai asina kuroora iwe